0: mieliśmy świadomość, że wydarza się coś, co może zmienić sytuację wielu ludzi nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Unii Europejskiej.
1: Dla wielu z nas żyjących na styku dwóch państw, polsko-niemiecka granica na Odrze to dziś tylko symboliczna linia na mapie. Ale dla mojego dzisiejszego gościa i jego męża ta linia przez lata oznaczała brak praw w Polsce, gdzie małżeństwa jednopłciowe nie są uznawane. Jakub i Mateusz w Niemczech byli małżeństwem, w Polsce w świetle prawa obcymi sobie ludźmi. Kilka lat temu rzucili wyzwanie polskiemu systemowi prawnemu i w maju tego roku stali się pierwszym uznanym przez Polskę małżeństwem jednopłciowym. Moim gościem w studiu jest Jakub Cupriak-Trojan. Cześć Jakubie.
0: Dzień dobry Moniko, dzień dobry Państwu.
1: Prawnik, strateg, ewangelik, a w wolnym czasie pszczelarz. Zgadza się?
0: Tak, zgadza się.
1: Spotykamy się w Berlinie, mieście, które słynie z tego, że można tu być anonimowym, można tutaj żyć po swojemu. I wygląda na to, że tak właśnie wyglądało wasze życie przez wiele lat. Aż tu nagle wraz z twoim mężem, Mateuszem Trojanem, stajecie się pierwszymi mężami Rzeczpospolitej. Traficie na okładki magazynów, trafiacie do mediów.

0: Jak się czujesz z tym, że z dnia na dzień staliście się twarzami tak ważnej zmiany?
1: Muszę powiedzieć, że trochę się spodziewaliśmy, że to przyjdzie, chociaż trochę jesteśmy też tym zmęczeni. I na szczęście mam świadomość, że to zainteresowanie jest często takie dosyć krótkotrwałe, więc musimy przetrwać ten okres zainteresowania medialnego, a mam nadzieję, że potem znów będziemy mieć święty spokój. Poznają nas przede wszystkim osoby ze społeczności LGBT+, ale nie jesteśmy rozpoznawani na ulicy, aż tak nie jest, chociaż ostatnio zostaliśmy rozpoznani na targu w małej miejscowości na Mazowszu, gdzie jeździmy na działkę i tam też nam gratulowano tej naszej sprawy i gratulowano nam sukcesu.
0: No, sukces jest spory, bo otworzyliście drzwi, których tak naprawdę przez lata nikt nie potrafił sforsować. Jednak zanim doszło do tego sukcesu, stoczyliście długotrwałą batalię w sądach. Jesteście razem od 20 lat. Ślub wzięliście w 2018 roku w berlińskim urzędzie w Neukölln. Opowiedz nam może, jak wyglądał taki ślub pary jednopłciowej w Berlinie. Czy była to czysta formalność, czy jednak musieliście zmierzyć się z jakimiś dodatkowymi urzędniczymi wymogami?
1: To nie był problem, to w zasadzie była formalność, ale ta formalność jest dość skomplikowana, bo trzeba jednak przywieźć dużo dokumentów, wiele dokumentów z zagranicy. Ja nie musiałem tych dokumentów przywozić, bo jestem również Niemcem i w Urzędzie Stanu Cywilnego w Neukölln znajduje się mój akt urodzenia, więc nie musiałem dostarczać żadnych dokumentów, bo urząd już wszystko o mnie wiedział.
0: Czyli masz podwójne obywatelstwo.
1: Tak, podwójne obywatelstwo, natomiast Mateusz jest tylko Polakiem, no i z Polski musiał przywieźć przede wszystkim odpis zupełny swojego aktu urodzenia, zaświadczenie o stanie cywilnym, no i zaświadczenie o adresie zamieszkania. Te trzy dokumenty są badane. Te dokumenty składa się na wiele miesięcy przed ślubem. Urząd bada stan prawny, stan faktyczny i później wyznacza termin.
0: Czy to była wielka uroczystość, czy raczej skromna?
1: To była skromna uroczystość. W zasadzie byliśmy tylko my i świadkowie i to było w środku tygodnia.
0: Spodziewaliście się, że tym krokiem podejmujecie również od tego momentu walkę z polską biurokracją?
1: Może jeszcze się tego nie spodziewaliśmy na początku, ale ja na pewno chciałem przynajmniej spróbować. Chciałem spróbować złożyć wniosek o transkrypcję naszego aktu małżeństwa w Polsce, czyli o stworzenie polskiego aktu małżeństwa na podstawie zagranicznego aktu. I taki wniosek złożyłem, a dostaliśmy odmowę oczywiście. Postępowanie się toczyło najpierw przed organami administracji, a później przed sądami przez wiele lat, 7 lat w sumie. Aż sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce, czyli na najwyższy szczebel sądownictwa i Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował się zadać pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Pytanie dotyczące stosowania prawa Unii Europejskiej, czy prawo Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu, żeby nasze małżeństwo zostało uznane w Polsce, ale także pytanie dotyczyło kwestii swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej. Czy to, że nasze małżeństwo nie jest uznane w Polsce, nie wpływa na ten swobodny przepływ osób i na swobodę przemieszczania się? I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział, że tak, że fakt nieuznania naszego małżeństwa jest przeszkodą dla swobody przemieszczania się. I że Polska musi to małżeństwo uznać w takim zakresie, w jakim ono dotyczy prawa Unii Europejskiej.
0: Tak, dobra, streściłeś nam te 7 lat, 7 burzliwych lat, jak się spodziewam, w 3 minutki, więc może rozbierzmy to trochę na kawałki. Przez długi czas funkcjonowaliście z Mateuszem, z twoim mężem w takim szczególnym właśnie stanie prawnym, czyli tu w Berlinie, w Niemczech mieliście pełnię praw, no i po przekroczeniu granicy w Polsce w zasadzie przestaliście być dla systemu rodziną. Co to oznaczało? Czyli jak wyglądała taka codzienność?
1: To oznaczało na przykład, że gdy zawieraliśmy małżeństwo w Berlinie, musieliśmy zawrzeć intercyzę i zdecydować się na rozdzielność majątkową. W Niemczech standardem jest rozdzielność z wyrównaniem dorobków, ale można też wybrać zupełną rozdzielność. My wybraliśmy tę zupełną rozdzielność majątkową, a to dlatego, żeby nasza sytuacja prawna była mniej więcej taka sama w Niemczech i w Polsce, bo w Polsce nie byliśmy traktowani jako małżeństwo, więc z punktu widzenia prawa polskiego nie mieliśmy wspólnego majątku. Więc żeby nie było zamieszania, wybraliśmy w Niemczech taki system, który odpowiada mniej więcej tej sytuacji, która była w Polsce, czyli że jesteśmy uznawani za dwie osoby, które nie są małżeństwem. Pewien kłopot nam sprawiła kwestia ubezpieczenia zdrowotnego, bo był taki czas, że jeden z nas nie pracował i wtedy drugi z nas nie mógł objąć go ubezpieczeniem zdrowotnym swoim. Na pewno kłopot sprawiły nam kwestie naszego stanu cywilnego, no bo w Niemczech byliśmy zamężni, a w Polsce byliśmy kawalerami, a w Polsce stan cywilny nie jest już wpisywany do dokumentów, więc trzeba ten stan cywilny oświadczać w wielu sytuacjach, w urzędach albo przed notariuszem. No i wtedy to było zawsze problematyczne, co powiedzieć, prawda? Ja nie mogłem powiedzieć w Polsce, że jestem kawalerem, bo to by było niezgodne z prawdą, ale z drugiej strony to było niezgodne z tym, jak widzi prawo polskie nasze małżeństwo.
0: W debacie publicznej często pojawia się argument, że przecież wszystko można załatwić u notariusza. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Jakie są realne możliwości takich rozwiązań?
1: W zasadzie to nie jest satysfakcjonujące rozwiązanie, dlatego że można załatwić część spraw u notariusza, ale nigdy nie będzie to miało porównywalnego statusu z tym statusem małżeństwa. Przede wszystkim kwestie podatkowe nie są do załatwienia u notariusza, to znaczy kwestie takie jak zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Można oczywiście spisać testament na rzecz drugiej osoby, ale ta druga osoba jest traktowana jako osoba obca, więc płaci bardzo wysoki podatek od dziedziczenia. W zasadzie u notariusza to wszystko, co można, co do czego można się umówić, jest porównywalne z umową spółki cywilnej. Także to jest zupełnie nieporównywalne do małżeństwa.
0: To w takim razie powróćmy do tej batalii, którą toczyłeś z sądami. Kulminacją waszej wieloletniej walki był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co czułeś w tej chwili?
1: Pojechaliśmy rzeczywiście do Luksemburga na ogłoszenie wyroku. Najpierw byliśmy w Luksemburgu na rozprawie, a później ogłoszenie wyroku było dopiero rok później, więc pojechaliśmy dwa razy w sumie do Luksemburga. Ale na ogłoszenia wyroków nikt nie jeździ, bo one i tak są transmitowane w internecie, więc chyba nikt się nie spodziewał, że tam przyjedziemy. No ale mimo wszystko chcieliśmy być przy tym momencie. Sala nie była pusta, dlatego że na sali już siedziała publiczność, która przyszła na kolejną rozprawę, więc już tam się zbierali ludzie, ale samo ogłoszenie wyroku trwało dosłownie chyba z 2 minuty, bo odczytywana jest tylko sentencja wyroku, nie jest odczytywane całe uzasadnienie. Sentencja jest odczytywana po francusku. Sędzia sprawozdawca, która odczytywała sentencję wyroku, jest z Estonii, więc odczytała tę sentencję z francuskim akcentem. Ja znam francuski, co prawda, ale w pierwszej chwili nie zrozumiałem, czy wygraliśmy, czy my musiałem się zastanowić. No i rzeczywiście nie było, oprócz nas nikogo nie było, żadnych mediów. Nikt się po prostu nie spodziewał, że się tam pojawimy.
0: Mieliście wtedy świadomość, że właśnie wydarza się coś, co może zmienić sytuację wielu par?
1: Tak, mieliśmy świadomość, że wydarza się coś, co może zmienić sytuację wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Unii Europejskiej, w tych krajach, w których nie ma żadnej formy uznania związków osób tej samej płci, na przykład na Słowacji, czy w Bułgarii, czy w Rumunii. No i dlatego też chcieliśmy na te 2 minuty polecieć do tego Luksemburga i posłuchać na żywo ogłoszenia naszego wyroku.
0: To były te 2 minuty, które zmieniły waszą sytuację i nie tylko waszą. Kilka miesięcy później pojawił się finał w Polsce, czyli dostaliście odpis aktu małżeństwa. Czyli co? Od tej pory sukces stał się faktem.
1: Nie do końca, dlatego że wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu jest odpowiedzią na pytanie, które zadał sąd polski. No i sąd polski na podstawie tej odpowiedzi musi wydać swój wyrok. Taki wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny w marcu tego roku. I w tym wyroku zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy do wpisania nas do rejestru stanu cywilnego, no i do wydania nam odpisu aktu małżeństwa. I to się stało w maju tego roku. Ten nasz odpis aktu małżeństwa wygląda dosyć może nietypowo, dlatego że formularze odpisów aktów stanu cywilnego nie są jeszcze przystosowane do tej nowej sytuacji, więc jeden z nas jest wpisany w rubrykę kobieta. Ale to się ma zmienić. Zostało już wydane w Polsce nowe rozporządzenie o wzorach odpisów aktów stanu cywilnego i te nazwy rubryk będą już dostosowane do płci.
0: Dzięki wyrokom, o którym rozmawiamy, TSUE i NSA, jesteście pierwszym małżeństwem jednopłciowym uznawanym przez Polskę. No ale trzeba tutaj zaznaczyć, że wiele par, takich jak wy, wzięło ślub poza granicami Polski i dzisiaj żyje na emigracji, zresztą nie tylko w Niemczech. Na ile wasz wyrok zmienia sytuację takich osób?
1: Na pewno ten wyrok realnie wpływa na sytuację takich par, dlatego że to nie jest zwykłe wpisanie małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, ale to jest uznanie skutków prawnych małżeństwa, tych skutków prawnych, które mają związek z prawem Unii Europejskiej. Oczywiście, które skutki prawne mają związek z prawem Unii Europejskiej, a które nie mają, to jest dosyć trudne i spore, i duże pytanie, ale są głosy, które mówią, że prawie wszystkie lub wszystkie skutki prawne małżeństwa mają związek z prawem Unii Europejskiej, bo każda różnica w prawach, z których korzystamy, wpływa jakoś na te kwestie swobody przemieszczania się. Więc owszem, dzięki temu wyrokowi pary tej samej płci uzyskały uznanie swoich praw w Polsce. Jakich praw dokładnie, to jeszcze pewnie trzeba będzie przetestować, ale przepisy polskie w wielu miejscach posługują się pojęciem małżonków bez różnicowania płci. Więc no w zasadzie nie stoją przepisy polskie na przeszkodzie w wielu sytuacjach uznaniu praw par tej samej płci. Są już pewnego rodzaju deklaracje poszczególnych urzędów, a na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych już zadeklarował, że będzie uznawał pary osób tej samej płci, które dokonały transkrypcji, uznawał ich prawa tak jak par różnej płci.
0: Czy zgłaszają się do ciebie inne polskie pary, na przykład z Niemiec, które widzą szansę na uregulowanie swojej sytuacji w Polsce?
1: Tak, zgłaszają się. Na część pytań jestem w stanie sam odpowiedzieć, bo są, jeżeli to są pytania łatwe, jeżeli to są pytania trudne, to po prostu odsyłamy te pary do naszych adwokatów i adwokatek, którzy nas reprezentowali, którzy prowadzą kancelarię w Warszawie, która zajmuje się sprawami osób LGBT+, więc tak, odsyłamy po prostu po profesjonalną pomoc prawną.
0: W waszej historii pojawia się też dość zaskakujący wątek, ponieważ instytucja kościelna okazała wam więcej uznania niż świeckie państwo, zgadza się?
1: Tak, to prawda, rzeczywiście tak było. W kościele, ja jestem ewangelikiem, ale w kościele ewangelickim w Polsce nadal nie można zawrzeć małżeństwa osób tej samej płci, to jest troszkę inaczej niż w Niemczech, ale w zasadzie wszystkie czynności kościelne z zagranicy, z zagranicznych kościołów ewangelickich są co do zasady uznawane i nasze małżeństwo zostało wpisane w parafii, której jestem członkiem w Warszawie, wpisane do kartoteki parafialnej. Mateusz został wpisany jako małżonek. Nie mamy wpisu do księgi małżeństw kościelnych, dlatego że nie zawarliśmy małżeństwa kościelnego, tylko małżeństwo cywilne. Ale w kościele funkcjonujemy jako małżeństwo. Na cmentarzu też Mateusz jest wpisany jako osoba uprawniona do pochowania się w moim grobie, jako małżonek. Nawet po mojej śmierci może się tam pochować. Więc no tak społecznie w kościele ewangelickim funkcjonujemy po prostu jako małżeństwo i rzeczywiście, mimo że w kościele ewangelickim w Polsce małżeństwa nie można zawrzeć, nie mogą dwie osoby tej samej płci, nie mogą zawrzeć małżeństwa, no to rzeczywiście to jest prawda, że Kościół tutaj wyszedł przed państwo i uznał nas wcześniej.
0: Właściwie główny ciężar, główna walka z urzędami, z sądami spoczywała na tobie, tak się podzieliliście, rozumiem. Ty jesteś prawnikiem, więc pewnie było ci trochę łatwiej to wszystko ogarnąć.
1: Można tak powiedzieć. Tak naprawdę główny ciężar nie spoczywał na mnie, tylko na naszych adwokatach i adwokatkach, którzy nas reprezentowali z kancelarii KMA w Warszawie. No ja nie byłbym w stanie pisać takich dobrych skarg do sądów i takich dobrych pism procesowych. Zresztą Naczelny Sąd Administracyjny Polski pochwalił naszych prawników za wysoką jakość pracy i za wysoką jakość pism procesowych w uzasadnieniu swojego wyroku, więc bardzo się z tego cieszymy.
0: Jakie wsparcie było dla was najważniejsze?
1: No myślę, że najważniejsze było wsparcie naszych adwokatów, ale myślę, że pomogła nam nasza specyficzna sytuacja przede wszystkim, bo wiele par starało się pójść tą samą drogą przed nami, to znaczy zawrzeć małżeństwo za granicą i złożyć w Polsce wniosek o transkrypcję tego aktu małżeństwa. Ale my byliśmy pierwszą parą, w której przypadku było ewidentne, że korzystamy z praw, które dają traktaty o Unii Europejskiej i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Bo te pozostałe pary wyjeżdżały tylko za granicę zawrzeć małżeństwo i wracały do Polski. Nie mieszkały za granicą, nie studiowały, nie pracowały w innym kraju Unii Europejskiej. Wobec tego, no to w naszym przypadku, ponieważ my z tych praw korzystaliśmy, było dla sądów polskich ewidentne, że prawo Unii Europejskiej ma zastosowanie, ponieważ korzystaliśmy z tych wszystkich praw, które daje obywatelstwo Unii Europejskiej. I to myślę, że to było decydujące w tej sprawie.
0: Czy przez te 7 lat zdarzały się takie chwile zwątpienia, chwile, kiedy pomyśleliście sobie, okej, zostawmy to, przekracza już nasze możliwości?
1: Chyba takie chwile się nie zdarzały, natomiast zdarzały się chwile długiego oczekiwania, bo jednak system sądownictwa w Polsce jest bardzo obciążony i bardzo długo czeka się na wyznaczenie terminu rozprawy, długo się czeka na wyrok, więc dlatego też ta sprawa tak długo trwała. Najdłuższym etapem to było oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tutaj czekaliśmy 3 lata i rzeczywiście to pokazuje, jak bardzo sądy są w Polsce obciążone.
0: Jak świętujecie, jak reagują znajomi, przyjaciele, rodzina, jak to wygląda?
1: No wiele osób oczekuje jakiejś hucznej imprezy, ale chyba nie będziemy żadnej organizować. Po prostu pojedziemy sobie może gdzieś na wakacje i się zaszyjemy w ciszy.
0: Jak budujecie sobie teraz tą codzienność po tych wszystkich wyrokach? Czy to zmienia coś w waszym życiu?
1: W zasadzie to niewiele zmienia w naszym życiu. Musimy teraz rzeczywiście pomyśleć o takim dopięciu kwestii prawnych, bo na przykład nie mamy spisanych testamentów, a teraz jak Polska uznaje nas za małżeństwo, to musimy te kwestie uregulować w Polsce. A nasza codzienność wygląda tak, że mieszkamy na co dzień w Warszawie, tam pracujemy i tam żyjemy. W Berlinie bywamy, przyjeżdżamy tutaj czasem na weekendy, szczególnie gdy są jakieś ciekawe koncerty, to przyjeżdżamy do Filharmonii. Albo po prostu, gdy mamy wolne, przyjeżdżamy tutaj, żeby trochę odpocząć.
0: Czy czujecie się tak samo komfortowo, idąc na przykład za rękę w Berlinie czy w Warszawie?
1: No my raczej akurat, my dwaj rzadko kiedy chodzimy za rękę, ale co do zasady czujemy się tak samo komfortowo, chociaż muszę powiedzieć, że to też wynika z tego, kim jesteśmy. Obaj jesteśmy mężczyznami, obaj jesteśmy wysocy, jesteśmy duzi, silni. Więc no, jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Też mieszkamy w dużym mieście w Polsce, w Warszawie. To nie dotyczy wszystkich par, no jednak wiadomo, że w małych miejscowościach klimat jest inny i to nie jest tak, że można ogólnie powiedzieć, że atmosfera w Polsce i w Niemczech jest podobna.
0: Ale nigdy nie doszło do jakichś przykrych incydentów?
1: Doszło. Zostaliśmy raz napadnięci w drodze na Marsz Równości w Lublinie. Zostaliśmy napadnięci w autobusie i pobici, a to dlatego, że mieliśmy ze sobą tęczowe flagi, no bo jechaliśmy na to, wziąć udział w marszu. No i Mateuszowi nic się nie stało w sumie, a ja miałem rzeczywiście złamany nos. Więc później nas czekało jeszcze jeżdżenie po szpitalach i też oczywiście składanie zeznań na policji. Policja bardzo dobrze i bardzo szybko zareagowała, sprawcy zostali ujęci. No tak, ale jednak taki incydent się wydarzył. Wydarzył się w Polsce.
0: Teraz jesteście witani jako pierwsi małżonkowie Rzeczpospolitej.
1: No tak, teraz raczej wzbudzamy zainteresowanie i w zasadzie od tego momentu, kiedy doszło do tej transkrypcji, słyszymy same pozytywne głosy i wszyscy nam gratulują, cieszą się z tego zwycięstwa.
0: Powiedziałam na początku, że jesteś z zamiłowania pszczelarzem. Skąd ten wątek pszczelarski w twoim życiorysie?
1: Trudno powiedzieć. Kiedyś zacząłem się interesować pszczołami. Skończyłem kurs pszczelarski w Warszawie i zrobiłem dyplom technika pszczelarza. To jest taki dyplom odpowiadający wykształceniu zawodowemu, a tak jak w Niemczech to się nazywa Ausbildung. I no, nie mam teraz pszczół, nie mam własnych uli, ale mam murarki ogrodowe. Murarki to są dzikie pszczoły, które można trzymać nawet na balkonie. Ja to robię właśnie, mam taki mały ulik dla murarek na balkonie w Warszawie. To są fajne pszczoły, bo są zupełnie bezobsługowe, nie trzeba się nimi zajmować. One też nie dają miodu oczywiście, ale to jest bardzo przyjemne je obserwować.
0: To z pewnością daje spokój po burzliwych latach walki w sądach o swoje prawa. Jakub Cupriak-Trojan był gościem dzisiejszego podcastu Kosmo po polsku. Dziękuję bardzo za wizytę.
1: Dziękuję również.
0: Historia Jakuba i Mateusza to najlepszy dowód na to, że determinacja i chłodna strategia potrafią ostatecznie skruszyć nawet najtwardszy urzędniczy mur. Aby nie przegapić kolejnych takich rozmów, zasubskrybujcie podcast Kosmo po polsku w swojej ulubionej aplikacji, zostawcie ocenę i podzielcie się tym odcinkiem z innymi, których może zainteresować temat. Ja nazywam się Monika Sędzierska, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w kolejnym podcaście Kosmo po polsku. Cześć.
2: Kosmo po polsku. Tu jesteś u siebie.
3: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.